0: zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi da kufugadzira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura panopera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzwa pacho pakabatanidzwa pacho pakatangwa imba ndopanotamba
1: imba
0: mwari nanhasi sanenzwisisei waiva nokuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbotya sipunu yenyatsi imbotya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako amenokulekachi people invest womukuda munhu iwe you wrestle wobva warum poita maechos poita anyungu
1: poita maecho
0: tumai meni iro wemunhu musha unotsva tumai benji aro wegods apa feya muti unowa makatinzwira mma